0: Pangari, Odeya don medari da kan. E kama turum, olunga jimi tiri onto dam dange yu kompechim. Ungango doge adoke yu nero. Dami yu anda de jako kopu ni uloi jimi, aloki jodi adiami yu jochim. Dami yu jido te jako ya ingado, ngoda uloke yu neopan. Wene onto jimi, adum mi yore emu yu jochim.
1: Aya, jawa yewa, entima kuru mi. Give me a part of Paula.
0: In your mouth, Kara. Down below, when you